kale kirugutke o kirugutke kabisa mi mwangena njito nato neub zil choget ak neub itasola buwana mwangi kot kilenji korugutke kuyane gotore inge lemi ot chito kabisa ne kot ot o neub zil choget chito nekile kule kule ilane ane ruchi mchele kakinye imagina njito neub nato nasiko bitilenji le korugutke o Awezi kubali kabisa. Yeah. Kiero atinye bigo yang jota jiko. Ile boy boy enetia. Yani? Ah. Yani mami ki kabisa ne boy boy itane. Pawe chite note ni niko kunyuri chike pesa wo. Note niko kwalisi ni rutan. Ayayaya. Yani chito kabisa note ni kako nyoko til ticket ko til ticket ko. Korogin ne kabisa. Mi ite note ni kigure mengich. Nipa 0716 nakuletune 702 0716 nakuletune 702 Netamo gere gila gila yesoko soko soko kunyuru note bonus lakini rai ni kwange linja kine congratulations Mingi challenge in pongeze kabisa Alafu gebe note ne boinge Kebe note ne number 2 Niko kwa gine kwaljigete eta note ne bosilingi shilingi 90,000 Kenya shillings